0: Uwanji. Kali baba, yongela kuirobozi.
1: Mwebali.
2: No, kwa mtama kukungile utana loka district.
0: Ameru uka mlimutia.
1: Na.
2: Ndiye valo.
0: Na, busogareyo na o.
2: Na osebo.
0: Amani ogaulira.
2: Na. Osebo.
0: Ehe.
2: Na. Amisa kukupa na egali.
0: Ba, egali.
2: Antumila kubano.
0: Ehe, mekani kwa msamo gali ndi kweto wa hili.
2: Antumila kumama noli udana palisa.
0: Mhmm.
2: Kazi wange Mutunda Zaina.
0: Mhm.
2: Natumira ku mama wange Florence.
0: Mhm.
2: Umuzi wange ngobi muchamu.
0: Buti asemba yo.
2: Asemba yo mutanda wange tenu abada.
0: Gale. Tenu wani?
2: Abada.
0: Muko muna mukiza abada. Muko wati mwende ino.
2: Yesebo.
0: Eee. Na. Ii kumaina wakali muzi wako eta abada. Makudeda, bakali yoko vodia na mkiza nure, sahi ni omkapati mwere ino. Abe ujiri mumtia, sengange sifoko vodia, sengange Hadija, na mkiza mkwini mwango omkapati mwere ino. Jamali yoko vodia, na mkiza Ashrafu, Ashrafu, Sharifu yoko vodia. Senga wange miri ukubuti kasole.

0: Mwanji. Hello. Yafuna yo mulele wo muwarabu.
1: Wulira.
2: Atandisana kwekwasa kwasa o busonga utali.
0: Mwanji. Busonga radio. Mwanji. Afulana soko sala kwe birevu. Omalogula ogula afupeti. Ogula kalega. Ogula blouse. Nisikati oyambale.

0: Puro.
1: Eno ni radio ya Baba Chawazinga Busoga Royal Radio Ondi kumwoyo
2: Adage vandage promoto kabere akatokota
3: tusigaiza otomenya mutima te
2: Lina tumwembere mukongo kali mutegererawo
3: tonumya mutima te
2: Gene katwembe nibano baba wanji tonumya mutima na kukora Angela.

Wano omulala nalina okola atya tusigaze kubameka buti kubano omulala alijja nani linda akoke ehe ono abuti nkukolere chimuganda wangu njira na bizibu nai abantu bazibu buti wano tulikwenda kwa atya mube siriasi wano kuba waliwo obuzibu nze tiri bitegera jaluzi